Lukwaga mbuzi za wanangambia shua. Lera baba limurobe nchabaliwa. Kwa alina mugongo. Lukwaga alina mugonga ngambia. Shua akabinja wakaba kalimuroba. Nchakaliwa. Kambabu.

Kalo, kalo, kalo. Ne, kalebule. Commander One. Kalebule. Omano yo nari gambye na ye. Oh, ay, tuchireke. Yeah. Andabye. Kantunule, tunule kwa nga buwe kolebi.

kilomita 216 sitemu hashi. We super single od 2 plus na od 3 plus squared ya star 216 sitemu hashi. Gadembele kilomu kambodi ya jabu wangereyo.

chiri chitia mwabari kwera kunga mutumbu de sedu mwere bugura simba banaka yunga barabe kawa kwani bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie simba ya mwa banabu yukwa banabu yukwa chiende bufuma bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie bie b